0: You wanna make kaj?
1: Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.